0: Wasantane ulango ayepiamu. Yekwadi yende besoka na besoka. Besoka, besoka, besoka na besoka. Kemiso mongo besoka na besoka. Tumutu tomo ukate
1: besoka na besoka.
0: Mongele mongo na mama. Mabendi besonge na kibo. Umbate bane. Senga peso y sonando hombre.